kwarangiri kuruga abo so isaransite yacha bakaga abo onye gose ne sabari utegete kogenda onye nyagitari utegete kogenda abana banyu liduwe skuru wigo nigerega iga komekshwa nga obugima bwao bwachire mutu wigo nigerega komekshwa nga ki aya nyagitari yeso kogenda waikire kwa bweniriwe nandanya kwa bweniwa kwa iranirenka obu yakigima igobono genda baka se presto se app store odono de hapu ya wigo na unyara kwa kugwe chigeria obo sombi obu ya we taxi ya wigo.